odejściu z zespołu Anna zaczęła budować własną markę. Jej debiutancki album Tyle słońca w całym mieście był jak powiew świeżego powietrza. Każdy krok, jaki stawiała na scenie, wydawał się pewny, choć ona sama zawsze podkreślała, że trema nigdy jej nie opuszczała.

Jednak historia ich związku miała też swoje ciemniejsze strony, które wybrzmiały w pełni dopiero po tragicznej śmierci Anny. Chcę teraz zatrzymać się przy utworze, który teoretycznie nie należy do dyskografii Jantar, ale jest nierozerwalnie związany z jej legendą. Mowa o Papierowym Księżycu. Choć w 1985 roku brawurowo zaśpiewała go Halina Frąckowiak, kompozytorem był nie kto inny jak Jarosław Kukulski. W środowisku muzycznym do dziś mówi się, że tekst Janusza Kondratowicza był pisany z myślą o Annie i kryzysie w ich małżeństwie. Tytułowy Papierowy Księżyc, który z nieba spadł, to metafora rozpadu wielkiego snu o idealnej miłości. Kukulski, ubierając te słowa w dźwięki kilka lat po katastrofie na Okęciu, stworzył jedno z najbardziej poruszających i osobistych rozliczeń w historii polskiej piosenki. Posłuchajmy, jak brzmi ten hołd

Słońce i cień to dwa oblicza kariery Anny Jantar, które w tym momencie naszej opowieści zaczęły się ze sobą splatać. Jak wspomniałem przed przerwą, lata 70. bezapelacyjnie należały do niej. Opole, Kołobrzeg, Sopot. Anna Jantar była wszędzie. Ale nie była tam tylko jako kolejna piosenkarka. Ona była zjawiskiem. Gdy wychodziła na scenę amfiteatru w Opolu, publiczność milkła z zachwytu, by po chwili śpiewać każdy refren razem z nią. Jej piosenki nie były tylko prostymi szlagierami. Miały w sobie niezwykłą melodyjność i to specyficzne jantarowe ciepło, którego nie dało się podrobić. To właśnie na festiwalach Anna udowadniała, że potrafi panować nad emocjami tysięcy ludzi. W 1978 roku w Opolu zaśpiewała utwór, który stał się manifestem jej życiowej filozofii. Piosenkę o tym, że warto kochać życie mimo wszystko. To był moment, w którym pop stał się czymś głębszym, niemal hymnem na cześć codzienności.

Anna to jednak nie tylko wielkie hymny. To także festiwalowa elegancja i umiejętność nawiązania intymnego kontaktu z tłumem. Na festiwalu w Sopocie prezentowała utwory o nieco bardziej złożonej strukturze, jak Mój, tylko mój. Tutaj jej głos, pełen blasku i precyzji, lśnił najmocniej, udowadniając, że Jantar to wokalistka światowej klasy, która potrafi udźwignąć

popularność Anny była tak wielka, że w pewnym momencie zaczęto mówić o Janta Romanii. Fani zasypywali ją listami, a ona, mimo zmęczenia trasami od Bałtyku po Tatry, starała się na każdy odpowiedzieć. Miała w sobie empatię, którą słychać było w piosenkach opowiadających o przemijaniu i o tym, że każdy z nas jest częścią tego wielkiego, staruszkowego świata. To był pop z duszą, który trafiał do każdego bez względu na wiek czy status.

ten segment zamkniemy utworem, który pokazuje jej dystans do własnego wizerunku i niesamowitą energię estradową. Baju Baj, proszę pana, to polska wersja światowego standardu, ale w jej wykonaniu nabrała lokalnego, przekornego charakteru. To właśnie ta wszechstronność sprawiła, że Anna nie zniknęła po jednym sezonie. Stała się fundamentem polskiej muzyki.

bursztynową powłoką, o której mówiłem przed chwilą, pulsowała jednak coraz silniejsza potrzeba zmiany. Pod koniec lat 70. Anna Jantar poczuła, że radosny pop, choć przyniósł jej uwielbienie milionów, zaczyna ją ograniczać. Chciała czegoś więcej, prawdy, która nie zawsze jest słoneczna. To pragnienie doprowadziło do jednego z najbardziej fascynujących zwrotów w historii polskiej muzyki. Anna skierowała swój wzrok w stronę rocka. Decyzja o współpracy z zespołem Budka Suflera była w tamtym czasie sensacją. To spotkanie dwóch światów zaowocowało utworem, który z miejsca stał się czymś więcej niż hitem. Stał się hymnem. Romuald Lipko napisał dla niej kompozycję nowoczesną, z potężnym brzmieniem, w której głos Anny nabrał nowej, dramatycznej głębi. To nie była już tylko piosenka o miłości. To była refleksja nad kruchością życia.

Nic nie może wiecznie trwać zostało wybrane piosenką roku 1979 i do dziś, w 2026 roku, uznaje się je za jeden z najważniejszych kamieni milowych polskiej muzyki rozrywkowej. Ale Anna nie zamierzała na tym poprzestać. Jej poszukiwania trwały dalej, prowadząc ją do współpracy z kolejnymi gigantami, grupą Perfect oraz kompozytorem Zbigniewem Hołdysem. To właśnie z nimi nagrała utwór Spocząć, który pokazał jej skalę głosu i emocjonalną dojrzałość, o jaką wcześniej nikt by jej nie podejrzewał.

Mimo tego rokowego pazura i buntu przeciwko etykiecie dziewczyny od słońca, Anna wciąż potrafiła porwać tłumy do tańca. Jej ostatni wielki hit przed wylotem do USA to utwór, który łączył jej dawne, melodyjne oblicze z nową, profesjonalną produkcją. Jeśli jednak wsłuchacie się w tekst, usłyszycie tam nutę pośpiechu, jakby Anna czuła, że musi wytańczyć każdą sekundę, która jej pozostała.

Anna stała na progu nowej ery. Była u szczytu swoich możliwości wokalnych, świadoma swojej siły i gotowa na podbój międzynarodowych scen. Ten lot ku nowym horyzontom, tak pełen nadziei, miał się jednak wkrótce zamienić w ciszę, która do dziś odbija się echem w polskiej kulturze. Ten lot ku nowym horyzontom miał swój tragiczny finał 14 marca 1980 roku. Anna wracała z trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Na pokładzie samolotu Mikołaj Kopernik wiozła prezenty dla małej Natalii i nowe plany artystyczne. Katastrofa na warszawskim Okęciu, zaledwie kilkaset metrów przed pasem startowym, przerwała życie artystki, która miała jeszcze tyle do wyśpiewania. Miała zaledwie 29 lat. Cała Polska pogrążyła się w niewyobrażalnej żałobie. W jej ostatnich nagraniach, dokonanych tuż przed wylotem, słychać było niesamowitą dojrzałość. Jakby chciała nam przekazać, że pod tą słoneczną powłoką kryła się kobieta świadoma trudnych emocji. Utwór Nie wierz mi, nie ufaj mi to dowód na to, jak świetnie radziła sobie z bardziej soulowym, dramatycznym repertuarem, odchodząc od prostych melodii na rzecz głębi.

choć Anna odeszła fizycznie, jej głos pozostał z nami na zawsze. Pozostawiła po sobie piosenki, które stały się częścią naszego narodowego DNA. Jednym z takich utworów, który zyskał zupełnie nowy wymiar po jej śmierci, jest "Tylko mnie poproś do tańca". To przejmująca, wręcz prorocza ballada, która dziś brzmi jak testament artystki, która chciała zostać z nami w tańcu na zawsze.

Anna Jantar pozostawiła po sobie pustkę, której przez dekady nikt nie potrafił wypełnić. Jednak jej muzyka wciąż żyje. Nadal inspiruje młodych twórców, a jej córka Natalia Kukulska z niezwykłą klasą kontynuuje to dziedzictwo, dbając o pamięć o mamie poprzez nowe aranżacje jej utworów. Anna uczyła nas wszystkich, że warto szukać słońca, nawet gdy niebo jest zachmurzone. I za to słońce, które nam zostawiła, będziemy jej zawsze wdzięczni. Dziękuję za wspólne spędzenie tej godziny z odcinkiem Muzycznego Reflektora. To była dla mnie wielka podróż przez emocje, które Anna Jantar tak pięknie potrafiła ubrać w dźwięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym znów rzucimy światło na wielką postać polskiej sceny.